bez wody. Ja mnie zmuszuj ty, zwyknu do samoty. Żołnierze tak jak ja zachodzi, po lewo i do was, zawsze protesty.